Akwenge kuri kwimba akwenge uchezwa ntenge muchakapfu zaida chongo nekambo akakange karumepo tirikumira tingerichozo pintra vamwe vedu vari ku provincia yeso fala tingechena kuzwa kudaidzirwa kuchaizwa mutambo we ferroviaria baira ne testa africa yemguta arechimoyo tichazwa zvese munguva inotevera.

Tisu radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.